0: omvera pamene paso ndipo pantsiriziro pa programu yathu ya chituku komidzi yomwe imakufikani kudzera ku wairisi ya mchimidzi ya mboma la Angonia motsogolerebwa ndi ine Sergio Ziridere ndipo pamakina panali Isaac Mastoni. Kotero tikufunirani kumvera kopambana maprogramu otsatirawa mwakuma nonse.
1: Mumamvera chitukuku midzi
2: ndi programu yochokera ku institutu ya communication social.

kuno gulo la Ethiopia likandikebo kuti pantsiku zapita zimakumaka pantsiku ya chishano Mosambiki atatazirana Senegal kutsutsana mpira wabodzi ndipo Sudan adawina Ethiopia na mpira wabodzi ni satu salero chokera kuno kunyumba yathu ya mphepo ya Radio Mosambiki mabasa yathu ya nchinyongwe